5, Vispak Kikiriki 190 grama, Marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 peninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.